0: bo pa Miha povedal, zakaj gre. No, oceni mojo luknjo. Ja. Ne googlat, no. A se zdi, da je to povezano s prometom?
1: Ali? Absolutno, 100%.
2: Oceni...
0: Jaz ne bi tvegal, počakajte, da najprej vam pove, no. Ne googlat.
3: Več dobre glasbe.